0: hacemos. Vamos a la música, bravo, bravo.
1: Mora byť zajedno sklápam u playlist Hit Breeds. Ispletemo da je svima neodoljiva. Hej.